0: Wakacja.
1: Ja to, proszę pana, lubię chodzić cały czas z tymi samymi szlakami. Wszystko tu znam, nawet każdy kamień.
2: Oj, nie, nie, ja to dokładnie odwrotnie.
3: Lubisz odkrywać nieznane ścieżki? Zwiedzać nowe muzyczne zakamarki? W każdą niedzielę o 20:00 wybierz się ze mną za muzyczne góry. Audycja Za Górami. Zapraszam, Łukasz Komsta.
4: Autopromocja. Najwięcej rocka w mieście.
5: Radio Centrum.

0: Reklama.
1: Miesiąc zamknięty na plusie?
2: Jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
1: A jak to działa?
2: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy. Ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. A czy nie o to właśnie chodzi w biznesie? Mieć pewność i dobre warunki na lata?
1: To rzeczywiście jasny wybór.
2: Wejdź na tauron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
0: Reklama.
3: Radio Centrum.

0: emocja.
1: Świetna muzyka. Co to za kawałek?
2: To Arctic Monkeys.
1: Mega, to jest naprawdę dobre. A ten poprzedni?
2: Masz na myśli to?
1: Tak, nigdy nie słyszałam tych utworów.
2: Serio? W takim razie musisz wrócić do zerówki.
1: Zerówka to audycja z muzyką i o muzyce z lat zerowych. W każdą niedzielę o 21.
0: Zapraszam, Radek Barszcz.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Miesiąc zamknięty na plusie?
5: Jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
4: A jak to działa?
5: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb Twojej firmy. Ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. A czy nie o to właśnie chodzi w biznesie? Mieć pewność i dobre warunki na lata?
4: To rzeczywiście jasny wybór.
5: Wejdź na tauron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do Twojego biznesu.
3: Reklama.
0: Radio Centrum.
6: Najwięcej rocka w mieście!

0: Reklama.
1: Randka w księgarni, spotkanie z przyjaciółmi, wystawa, koncert, niebanalna oferta książek. Kawiarnio-księgarnia Między Słowami, ulica Rybna 4 zaprasza. Na naszych półkach znajdziesz niszowe wydawnictwa, poezję, reportaż oraz wiele innych ciekawych publikacji. Kawiarnio-księgarnia Między Słowami, ulica Rybna 4. Między Słowami Karolina Pikuła jest beneficjentem programu własnego Instytutu Książki Certyfikat dla Małych Księgarni.
0: Reklama.
2: Radio Centrum.

0: promocja.
1: Warto wsłuchać się w dźwięki, które brzmią w Polsce. Najlepszą polską muzykę odnajdziecie w polskich nagraniach.
2: Opola, nie daj się im.
1: Premiery, debiuty, utwory sprzed lat oraz spotkania z polskimi artystami. Na wspólne słuchanie polskiej muzy zapraszam już jutro o 20. Tomek Kowalewicz, do usłyszenia.
3: Jest nas więcej, coraz więcej nas.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Miesiąc zamknięty na plusie?
6: Jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
5: A jak to działa?
6: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy. Ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. A czy nie o to właśnie chodzi w biznesie? Mieć pewność i dobre warunki na lata?
5: To rzeczywiście jasny wybór.
6: Wejdź na tauron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
4: Reklama.
7: Akademickie Radio Centrum.
8: Najwięcej oka w mieście.

istniał miliony lat, beze mnie i bez ciebie. Przychodzimy i jesteśmy tu tylko małą chwilę, zanim znowu odejdziemy na miliony lat.

stretch.

0: promocja.
1: Ja to, proszę pana, lubię chodzić cały czas tymi samymi szlakami. Wszystko tu znam, nawet każdy kamień.
2: Oj, nie, nie, ja to dokładnie odwrotnie.
3: Lubisz odkrywać nieznane ścieżki? Zwiedzać nowe muzyczne zakamarki? W każdą niedzielę o 20:00 wybierz się ze mną za muzyczne góry. Audycja Za Górami. Zapraszam, Łukasz Komsta.
0: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: promocja.
1: Świetna muzyka. Co to za kawałek?
0: To Arctic Monkeys.
1: Mega, to jest naprawdę dobre. A ten poprzedni?
0: Masz na myśli to?
1: Tak, nigdy nie słyszałam tych utworów.
0: Serio? W takim razie musisz wrócić do zerówki.
1: Zerówka to audycja z muzyką i o muzyce z lat zerowych. W każdą niedzielę o 21:00.
2: Zapraszam, Radek Barszcz.
3: Autopromocja. Tu Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: promocja. Warto wsłuchać się w dźwięki, które brzmią w Polsce. Najlepszą polską muzykę odnajdziecie w polskich nagraniach. Opola, nie daj się im. Premiery, debiuty, utwory sprzed lat oraz spotkania z polskimi artystami. Na wspólne słuchanie polskiej muzy zapraszam już jutro o 20. Tomek Kowalewicz, do usłyszenia. Jest nas więcej, coraz
1: więcej nas. Autopromocja. Akademickie Radio Centrum. Najwięcej.

0: emocja.
1: Ja to, proszę pana, lubię chodzić cały czas tymi samymi szlakami. Wszystko tu znam, nawet każdy kamień.
2: Oj, nie, nie, ja to dokładnie odwrotnie.
3: Lubisz odkrywać nieznane ścieżki? Zwiedzać nowe muzyczne zakamarki? W każdą niedzielę o 20:00 wybierz się ze mną za muzyczne góry. Audycja Za Górami. Zapraszam, Łukasz Komsta.
0: Autopromocja.
4: Akademickie Radio Centrum.
5: Najwięcej rocka w mieście.

0: Autopromocja.
1: Świetna muzyka. Co to za kawałek?
2: To Arctic Monkeys.
1: Mega, to jest naprawdę dobre. A ten poprzedni?
2: Masz na myśli to?
1: Tak, nigdy nie słyszałam tych utworów.
2: Serio? W takim razie musisz wrócić do zerówki.
1: Zerówka to audycja z muzyką i o muzyce z lat zerowych. W każdą niedzielę o 21:00.
3: Zapraszam, Radek Barszcz.
0: Autopromocja. Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
0: Reklama.
2: Radio Centrum. Radio Centrum.

0: warto wsłuchać się w dźwięki, które brzmią w Polsce. Najlepszą polską muzykę odnajdziecie w polskich nagraniach. Opola, nie daj się im. Premiery, debiuty, utwory sprzed lat oraz spotkania z polskimi artystami. Na wspólne słuchanie polskiej muzy zapraszam już jutro o 20. Tomek Kowalewicz, do usłyszenia. Jest nas więcej, coraz
1: więcej nas. Autopromocja. Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
0: Reklama.
2: Radio Centrum.

0: Autopromocja.
1: Ja to, proszę pana, lubię chodzić cały czas z tymi samymi szlakami. Wszystko tu znam, nawet każdy kamień.
2: Oj, nie, nie, ja to dokładnie odwrotnie.
3: Lubisz odkrywać nieznane ścieżki? Zwiedzać nowe muzyczne zakamarki? W każdą niedzielę o 20:00 wybierz się ze mną za muzyczne góry. Audycja Za Górami. Zapraszam, Łukasz Komsta.
0: Autopromocja. Radio Centrum.
4: Najwięcej oka w mieście.

0: muzyka? Co to za kawałek?
1: To Arctic Monkeys.
0: Mega, to jest naprawdę dobre. A ten poprzedni?
1: Masz na myśli to?
0: Tak, nigdy nie słyszałam tych utworów.
1: Serio? W takim razie musisz wrócić do zerówki.
0: Zerówka to audycja z muzyką i o muzyce z lat zerowych. W każdą niedzielę o 21:00.
2: Zapraszam, Radek Barszcz.
3: Autopromocja. Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Reklama.
1: Miesiąc zamknięty na plusie?
2: Jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
1: A jak to działa?
2: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy. Ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. A czy nie o to właśnie chodzi w biznesie? Mieć pewność i dobre warunki na lata?
1: To rzeczywiście jasny wybór.
2: Wejdź na tauron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
3: Randka w księgarni, spotkanie z przyjaciółmi, wystawa, koncert, niebanalna oferta książek. Kawiarnio-księgarnia Między Słowami, ulica Rybna 4 zaprasza. Na naszych półkach znajdziesz niszowe wydawnictwa, poezję, reportaż oraz wiele innych ciekawych publikacji. Kawiarnio-księgarnia Między Słowami, ulica Rybna 4. Między Słowami Karolina Pikuła jest beneficjentem programu własnego Instytutu Książki Certyfikat dla małych księgarni.
0: Reklama.
4: To jest Radio Centrum.

0: Reklama.
1: Randka w księgarni, spotkanie z przyjaciółmi, wystawa, koncert, niebanalna oferta książek. Kawiarnio-księgarnia Między Słowami, ulica Rybna 4 zaprasza. Na naszych półkach znajdziesz niszowe wydawnictwa, poezję, reportaż oraz wiele innych ciekawych publikacji. Kawiarnio-księgarnia Między Słowami, ulica Rybna 4. Między Słowami Karolina Pikuła jest beneficjentem programu własnego Instytutu Książki Certyfikat dla Małych Księgarni.
0: Reklama.
2: Radio Centrum.

0: Promocja.
1: Ja to, proszę pana, lubię chodzić cały czas tymi samymi szlakami. Wszystko tu znam, nawet każdy kamień.
2: Oj, nie, nie, ja to dokładnie odwrotnie.
3: Lubisz odkrywać nieznane ścieżki? Zwiedzać nowe muzyczne zakamarki? W każdą niedzielę o 20 wybierz się ze mną za muzyczne góry. Audycja Za Górami. Zapraszam, Łukasz Komsta.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Randka w księgarni, spotkanie z przyjaciółmi, wystawa, koncert, niebanalna oferta książek. Kawiarnio-księgarnia Między Słowami, ulica Rybna 4 zaprasza. Na naszych półkach znajdziesz niszowe wydawnictwa, poezję, reportaż oraz wiele innych ciekawych publikacji. Kawiarnio-księgarnia Między Słowami, ulica Rybna 4. Między Słowami Karolina Pikuła jest beneficjentem programu własnego Instytutu Książki Certyfikat dla Małych Księgarni.
4: Reklama.
6: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: całej Polsce nie ma bardziej sportowego miasta. Jesteśmy zawsze w centrum sportowych wydarzeń. Relacje, wywiady, informacje z pierwszej ręki. Lublin to sport. W każdą niedzielę od godziny 19 na 98,2 FM. Akademickie Radio Centrum. Najwięcej sportu w mieście.
1: Witamy Was bardzo, ale to bardzo serdecznie, nasi drodzy słuchacze. Nie wiemy jak Wy, ale my się trochę stęskniliśmy z naszymi niedzielnymi wieczorami i programem Lublin to Sport.
2: Trochę nas nie było, ale na całe szczęście wypoczęci i gotowi na nowe sportowe emocje możemy rozpoczynać kolejny sezon grania w Akademickim Radiu Centrum. Przed mikrofonem witają Was Filip Lech
1: oraz Bartłomiej Płoszaj. Za radiowymi sterami znajduje się natomiast Mateusz Wiak. Będziemy z Wami do godziny 20.
2: Trochę rzeczy się działo w ostatnich dniach, natomiast my postanowiliśmy powiedzieć Wam o następujących wydarzeniach.
1: Mistrzostwa Polski w UPC, a więc spotkanie najsilniejszych trójboistów w kraju.
2: Powiemy także o inauguracji nowego sezonu PGE Basket Ligi w wykonaniu PGE Startu Lublin.
1: A na sam koniec podsumowanie na gorąco spotkania PGE MKS Elwold Lublin, które aktualnie trwa w drugiej rundzie IHF European League.
2: To wszystko już za moment. Teraz czas na przedstawienie Wam wydarzeń z kraju oraz świata.
3: Piłka nożna.
2: Za nami najlepszy występ reprezentacji Polski od lat. Podopieczni Jana Urbana w meczu rozgrywanym w ramach Ligi Narodów podejmowali na PGE Narodowym Rumunię. Biało-czerwoni rozbili rywali aż 6-0. Hat-tricka w tym meczu zdobył kapitan reprezentacji Polski Robert Lewandowski. W ostatnim spotkaniu tego zgrupowania Polacy na wyjeździe zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną. Pierwszy gwizdek jutro o 20:45.
1: W pozostałych meczach Ligi Narodów również padało wiele bramek. Dywizja A Anglicy rozbili w Rijece Chorwację aż 7-0, Hiszpania 3-1 pokonała natomiast Czechy, wynikiem 1-1 zakończyło się natomiast prestiżowe starcie Francji z Włochami. Portugalczycy 4-2 zwyciężyli Duńczyków, a Niemcy wynikiem 2-0 rozprawili się z Serbami. Oczywiście oprócz rozgrywek reprezentacyjnych wróciły do nas rozgrywki ligowe, przynajmniej na poziomie Betclic drugiej ligi, gdzie dwóch naszych reprezentantów zdołało w ten weekend rozegrać swoje spotkania. Awia Świdnik na wyjeździe zremisowała z Sowią Rzeszów 1-1. Podopieczni trenera Wojciecha Szaconia niestety od 40 minuty musieli radzić sobie w dziesiątkę po czerwonej kartce Damiana Zbozienia. Żółto-niebiescy trafieniem, dzięki trafieniu Grzegorza Awtyki, wywieźli jeden punkt ze stolicy Podkarpacia. Górnik Łęczna natomiast dzisiaj przy Alei Jana Pawła II w Górniczym Mieście wygrał 3-1 z Chojniczanką Chojnice.
3: Sporty motorowe.
2: Za nami kolejny w tym sezonie wyścig Formuły 1. Kierowcy rywalizowali w Grand Prix Bahrajnu. Ze względu na wojnę na Bliskim Wschodzie rywalizacja odbywała się w malezyjskim Kuala Lumpur. W wyścigu na torze Sepang po raz pierwszy w tym roku triumfował Max Verstappen. Czterokrotny mistrz świata z Red Bulla na mecie wyprzedził Kimiego Antonellego z Mercedesa oraz Lewisa Hamiltona z Ferrari. Aktualny wicelider klasyfikacji generalnej George Russell nie ukończył wyścigu z powodu awarii silnika. Na pozycji lidera umocnił się Antonelli. 20-letni Włoch ma obecnie 84 punkty przewagi nad wspomnianym wcześniej George'em Russellem. Kolejny wyścig już w następny weekend na torze ulicznym w Singapurze.
3: Tenis.
1: Wiele dzieje się ostatnio w świecie tenisa. Na turnieju rangi ATP 1000 w Szanghaju Hubert Hurkacz w dwóch setach rozprawił się z niedawnym półfinalistą US Open Karenem Khachanovem. Nowak Dziokowicz z kolei 2-1 wygrał z Aleksandrem Zwiejrewem. W równolegle rozgrywanym turnieju w Tokio Carlos Alcaraz po kreczu w drugim secie zwyciężył z Denisem Szapowołowem.
2: Do prawdziwego pogromu faworytek doszło natomiast w damskim turnieju WTA 1000 w Pekinie. Najpierw Jelena Rybakina przegrała 1-2 z Aliną Czarajewą. Później natomiast Aryna Sabalenka nie poradziła sobie z Nicolą Bartunkową. W stolicy Chin dalej rywalizuje Iga Świątek. Polka w meczu 1/16 finału zagra z Donną Vekić. Początek spotkania jutro wieczorem.
3: Sporty walki.
1: Poznaliśmy nową mistrzynię UFC wagi muszej. Na gali oznaczonej numerem 332 Brazylijka Natalia Silva pokonała Chinkę Kong Wang jednogłośną decyzją sędziów i przejęła tytuł zwakowany wcześniej przez Walentinę Szewczenko. Na tej samej gali były mistrz KSW Roberto Soldić. Udanie zadebiutował w największej organizacji MMA na świecie. Chorwat pokonał jednogłośną decyzją sędziów Chaosa Williamsa.
3: Żużel.
2: Orlen Oil Motor Lublin z brązowym medalem PGE Ekstraligi. Motorowcy wyjazdową rywalizację z Fogą Unią Leszno przegrali 44-46. Przed rewanżem w Lublinie apetyty były więc duże, biorąc pod uwagę to, że najprawdopodobniej miał być to ostatni mecz Motoru na starym stadionie przy Zygmuntowskich.
1: W sobotnim meczu Motor całkowicie zdominował rywali z Leszna i zwyciężył 56-34. Najlepiej punktującym w drużynie gospodarzy był Martin Waculik, który zdobył 18 punktów z bonusami.
2: Tegorocznego żużlowego mistrza Polski poznamy natomiast już dzisiaj. O godzinie 19.30 rozpocznie się drugie starcie Betard Sparty Wrocław z Press grupą deweloperską Toruń.
1: To by było na tyle w tym momencie, ale już za chwilę kolejna część programu i jedno z zapowiadanych wydarzeń.
4: Lublin to sport.
5: Reklama.
4: Klubo-kawiarnia Kultowa. Nowa przestrzeń kulturalna na Czubach. Jam session w każdą środę o 20:00. Koncerty rock, hip-hop, blues, opera. Potańcówki 60+, stand-up, organizacja imprez zamkniętych. Klubo-kawiarnia Kultowa. Ulica Herbowa 2A. Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Klubo-kawiarnia Kultowa. Ludzie, muzyka, przyjaźń.
6: Randka w księgarni, spotkanie z przyjaciółmi, wystawa, koncert, niebanalna oferta książek. Kawiarnio-księgarnia między słowami ulica Rybna 4 zaprasza. Na naszych półkach znajdziesz niszowe wydawnictwa, poezję, reportaż oraz wiele innych ciekawych publikacji. Kawiarnio-księgarnia między słowami ulica Rybna 4. Między słowami Karolina Pikuła jest beneficjentem programu własnego Instytutu Książki Certyfikat dla małych księgarni.
5: Reklama.
7: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Lublin to sport.
1: Ostatnie dni we Wrocławiu zebrały najsilniejsze osoby z kraju na Mistrzostwach Polski w WPC, a więc trójboju siłowym, i pewnie zastanawiacie się, dlaczego akurat my postanowiliśmy opowiedzieć wam o tym całym wydarzeniu, a mianowicie dlatego, że nasza redakcyjna koleżanka Dominika Podlaska była obecna we Wrocławiu i brała czynny udział w całych zawodach. Dominika, tak się złożyło, że jest akurat ze mną tutaj w studiu i opowie wam trochę oraz mi o całym wydarzeniu. Cześć Dominika.
2: Cześć Bartek, dziękuję ponownie za zaproszenie, żebym mogła trochę o trójboju pogadać, ale będziemy mówić też, dlaczego jednak w Lublinie warto mówić o trójboju, bo mamy się czym chwalić.
1: Oczywiście, jakiś czas temu mówiliśmy chociażby o bitwie o południe, tak? Zgadza się?
2: O wschód.
1: O wschód. O południe, wschód, prawie to samo, natomiast chodzi o cały event rozgrywany w Puławach, tutaj akurat się nie mylę. O tym powiemy później, tak lub nie. Najpierw zacznijmy od tego, co się działo we Wrocławiu i zaczniemy od spraw organizacyjnych. Całe zawody trwały 4 dni, więc rozumiem, że trochę tych uczestników oraz samych kategorii było.
2: Zgadza się, zawody trwały 4 dni. Cały czas je obserwuję na bieżąco, ponieważ dzisiaj będę o tym mówić, dlatego że miałam przyjemność sama startować wraz z moją drużyną kobiecą, trójbojową Wójcik Lifting, która ma miejsce tutaj właśnie w Lublinie. I właśnie cały czas obserwuję, bo też inni zawodnicy pojechali do Wrocławia, w sensie mężczyźni, bo same kobiety startowały tylko w czwartek, a później w kolejne 3 dni startowali mężczyźni, więc można sobie wyobrazić, że rzeczywiście tych zawodników było bardzo dużo. Więc tak, zawodników było około 300. I jednocześnie tych kategorii wagowych było całkiem sporo. Wiadomo, że dla mężczyzn dalej ze względu na rozmiary tych kategorii jest więcej, ale może tak wspomnę przynajmniej o kobietach. Były to kategorie takie, oprócz tego, że to są kategorie wagowe, też był pewnego rodzaju już przy nagrodach, przy wręczeniu nagród, były też inne podziały, takie jak właśnie dla osób do 18 roku życia, później do 23 roku życia, czyli juniorzy, potem byli seniorzy, submasterzy, więc trochę było tych kategorii. A jeśli chodzi o kobiety, no to kobiety są do wagi 60 kg do 67,5, też poniżej 60 SL, to była bardzo mieszana drużyna, do 82,5, do setki i 100+, 110+.
1: A jak ci się podobało na samym miejscu, w samej hali we Wrocławiu? Rzeczywiście widać było, że są to zawody Mistrzostw Polski i wszystko jest dopięte na ostatni guzik?
2: Szczerze mówiąc, to jeśli chodzi o mnie, to mój poprzedni start był tylko na naszych akademickich mistrzostwach województwa lubelskiego i to był mój pierwszy debiut, jeśli chodzi o poważny trójbój, no bo to jednak mistrzostwa Polski, więc ciężko mi jest się w takim stopniu wypowiedzieć, czy było wszystko w porządku. Miałam gdzie zrobić rozgrzewkę i mogliśmy się przygotowywać, jednak właśnie przez to, że jest tak duże oblężenie tam na miejscu, no to mogę powiedzieć, że niestety pomiędzy jednym, a drugim, a trzecim podejściem, w sensie między czynnościami, między wykonywanym ćwiczeniem, bo trójbój składa się z przysiadu, ławki i ciągu, były 2 godziny przerwy, więc zawodniczek w mojej kategorii było 11, więc ja każde powtórzenie, bo trzeba mieć 3 powtórzenia, 3 najlepiej zaliczone, ale nie zawsze tak jest, które sędziuje 3 sędziów. I tutaj pomiędzy każdym było mniej więcej po 10 minut, więc wszystkie zawodniczki to były około pół godziny, a później trzeba było 2 godziny czekać, więc jednak człowiek może troszeczkę ostygnąć, więc to było coś dla mnie nowego w porównaniu do naszych AMWL-i, dlatego że tutaj było wszystko zawsze sprawnie, mimo że jest mniej kategorii wagowych, a tam to było rozwleczone na cały dzień, dlatego że moje koleżanki, które były w niższej kategorii wagowej, startowały o 8:09, kończyły o 14:00, ja dopiero zaczynam o 15:00 i moje ostatnie podejście kończyło się o 20:30 i potem musieliśmy czekać na jeszcze koronację, która była dopiero o godzinie 23:00, więc zawody skończyły się o północy.
1: No to trochę rzeczywiście musieliście tam posiedzieć, na szczęście lub nieszczęście. Przechodząc do takich małych ciekawostek, nowości, po raz pierwszy w tego typu imprezie mieliście okazję uczestnictwa w 2 dywizjach, testowanych i nietestowanych pod względem dopingu. Jest to coraz częstszy zabieg, czy jednak już to było widoczne troszeczkę wcześniej, że każdy, nazwijmy to, typ sportowca mógł wziąć udział.
2: Właśnie jest to coraz częstsze i wydaje mi się, że to jest bardzo dobre. Ja niestety nie mogę powiedzieć, kto jakie środki spożywa, jednakże tutaj rzeczywiście była kategoria AWPC i WPC i dla przykładu mogę powiedzieć, nie sugeruję nic oczywiście, ale to sami słuchacze mogą ocenić, jak to jest, jeśli ktoś startuje w AWPC, czyli w tej testowanej, a nie testowanej, że na przykład do porównanie takie. Moja koleżanka i moja cała drużyna startowała w testowanej, czyli w AWPC i miały też konkurentki w kategorii wagowej, bo normalnie to szło na przykład do wagi 60 kg. I moja koleżanka z drużyny zdobyła pierwsze miejsce w testowanej części drużyny, wiadomo o co chodzi, dywizji, o tak pięknie to powiedziałeś. I miała wynik taki jak przysiad 150 kg, ławka 62,5 lub 67 i ciąg 147 kg, gdzie dziewczyna, która była również w jej kategorii, czyli do 60 kg, przysiad zrobiła na 190, ławkę około 100 kg i ciąg około 170, więc różnica w całościowym wyniku to było pewnie 70-80 kilo, więc to jest bardzo dużo. Tak jak wspomniałam, nie oceniam, nie wiem, czy koleżanka zawiera, czy coś spożywa, no ale po prostu jest taka różnica, więc jeśli rzeczywiście ktoś używa jakichś środków, no to widać, możemy zauważyć, że te szanse są ciężkie na zdobycie podium przez osoby, które mają trochę, powiedzmy, może nie trudniejszy start, ale trochę inny, no bo wiadomo, że środki to jednak środki.
1: Trzeba się chyba trzymać tej maksymy powiedzianej przez Roberta Burnejkę, czyli trzeba jeść po prostu stejki, a nie kanapeczki. I wtedy właśnie takie wyniki są widoczne na tego typu zawodach. Mistrzostwa Polski to też z pewnością impreza, która ma swój prestiż. W związku z tym na miejscu obstawiam, że pojawili się najlepsi z najlepszych. Mogłabyś wymienić kilku z nich lub chociaż przedstawić nam najlepsze wyniki, które były podczas całych zawodów?
2: Oczywiście, tutaj jeśli właśnie chodzi o kobiety, to będę mówić o federacji, w sensie o dywizji testowanej, nietestowanej, no to tutaj na podium znalazła się drużyna Lean Bulls z Gdyni, czy też tutaj właśnie na podium znalazło się dziewczyny z Wójcik Lifting i też warto już może wspomnieć, że mamy o tym, co mówiłam na początku, że mamy się czym chwalić, ponieważ dziewczyny, czyli my też również, że się tak skromnie pochwalę, z drużyny tutaj Wójcik Lifting przywiozły złoto w drużynie właśnie w dywizji nietestowanej, więc możemy powiedzieć, że mamy najsilniejsze kobiety w kraju, jeśli chodzi o Lublin. Więc to jest takie z takich ciekawostek właśnie. Jeśli chodzi o kobiety, no to tak jak wspomniałam, Gdynia, czy też w Gdańsku jest bardzo ciekawa drużyna, jeśli o to chodzi. Też nie zabrakło takiej drużyny jak Podsztanga. To jest drużyna, którą często gdzieś się przewija, można usłyszeć. Wydaje mi się, że jedna z popularniejszych, jeśli chodzi o wyniki właśnie może bardziej, to bardziej spektakularne są mężczyzn, więc może o nich wspomnę. Dzisiaj oglądałam start właśnie mężczyzn do 140 kg, więc powiem, że pierwsze na przykład podejście w wadze 140 kg to było 360 kg na przysiad, więc to jest bardzo dużo, ale kolejne podejście wyglądało tak, że na 370 kg, że mężczyzna zrobił przysiad i no nie udało mu się w tym wstać, ale bardzo to spektakularnie zrobił, w sensie mi troszeczkę serduszko szybciej zaczęło działać, bo wyrzucił to przed siebie i no tak po głowie po prostu mu sztanga przyjechała. Dobrze, że właśnie tam jest 5 spoterów, więc na szczęście się nic nie stało, no ale był tam upadek, trochę go tam ruszali, żeby wstał, no i już dalej nie podszedł do kolejnych podejść, ale rzeczywiście da się obejrzeć, że na przykład ktoś zaczyna podejście na 300 kilo przysiad na przykład, albo 300 kilo ciąg, albo widziałam też dzisiaj 200 kg ławkę w kategorii do 125 kilo, więc to są naprawdę potężne wyniki.
1: No jest na czym, można powiedzieć, oko zawiesić podczas oglądania i jest o czym posłuchać, kiedy o tym tak barwnie opowiadasz. Oprócz nagród rzeczowych, zawodnicy mogli wywalczyć kwalifikacje do Mistrzostw Europy oraz powołanie do reprezentacji Polski. Na pewno motywujące, patrząc na to, że można pojechać na te zawody tak naprawdę chociażby w taki sposób jak ty, czyli nie biorąc wcześniej udziału w tego typu Mistrzostwach Polski chociażby, a jeśli się człowiek dobrze przyłoży, to może wyjechać z naprawdę fajną nagrodą.
2: Tak, jeśli chodzi na pewno, jeśli dobrze myślę, o powołanie do reprezentacji Polski, to na pewno przez IPF, czyli Międzynarodowy Związek i tutaj kadry, więc to na pewno była klasyfikacja poprzez właśnie zawodników testowanych, więc myślę, że tutaj właśnie to było powołanie, bo inne zawody są, a Związek ma jednak testowanych tutaj zawodników, więc myślę, że to bardzo dobra nagroda, ale na sam pakiet nagród, który otrzymywali zawodnicy, też nie można było narzekać, bo rzeczywiście było tam sporo suplementów i nagrody rzeczowe na przykład dla drużyny, która wygrała, też były super, dlatego że przywieźliśmy cały stojak do wyciskania plus sztangę do Lublina.
1: Czyli z pustymi rękami nie wracaliście do naszego Koziego Grodu. Mówiłaś o zespole Wójcik Lifting i o tym, jak silne jesteście jako grupa kobiet. Natomiast Dominika, jak tobie poszło? Tobie jako pojedynczej jednostce Wójcik Lifting.
2: Ja w porównaniu do moich koleżanek niestety podium oprócz tego drużynowego nie mogę się pochwalić. Byłam tuż za nim, było to czwarte miejsce, więc też myślę, że jak na debiut nie taki zły, aczkolwiek no są chęci po prostu na więcej.
1: No to najważniejsze, są chęci, są rezerwy, czwarte miejsce jak na debiut, to z pewnością wynik, który myślę nie jedna sportsmenka czy nie jeden sportsmen wziąłby w ciemno. Dziękuję ci bardzo, Dominika, za tę rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
1: Oczywiście my trzymamy kciuki, a was, drodzy słuchacze, zapraszamy do pozostania na 98.2 FM, bo zaraz przejdziemy do kolejnych wydarzeń, do kolejnych spotkań, tym razem, które miały miejsce tutaj na ziemi lubelskiej, a konkretnie inauguracji sezonu PGE Basket Ligi w wykonaniu czerwono-czarnych koszykarzy.
0: Lublin to sport.

0: prowadzenie. Pierwszy celny oddany rzut trafił do kosza. Oczywiście Jacek Lotti, Amerykanin, trafił za 2 punkty po niemal minucie gry w pierwszej kwarcie. No i ten początek był naprawdę, myślę, że nawet udany, ponieważ Lublinianie wygrywali 7-4. Później natomiast coś się, mówiąc kolokwialnie, zepsuło. Stal wróciła z dalekiej podróży i zaczęła nadrabiać tą przewagę. Nie dość, że doprowadzili do stanu remisowego, to później wyszli jeszcze na prowadzenie 7-14. Trener Wojciech Kamiński wziął przerwę na żądanie, chcąc oczywiście może trochę pobudzić swoich zawodników, zmotywować ich do ponownej dobrej gry. Niestety jednak koszykarze. Koszykarze, tak, o siatkówce będziemy mówić jutro, dzisiaj, natomiast skupiamy się na koszykarzach. 3 posiadania i 3 straty. No nie wyglądało to dobrze jak na początek tego meczu, początek też chyba sezonu. Później Stal wypracowała jeszcze większą przewagę, wygrywali już 18-9, no i finalnie te pierwsze 10 minut gry zakończyło się przewagą Tasomix Rosiek Stali Ostrów Wielkopolski, która wygrała 20-13.
1: W drugiej części spotkania, jak się wydaje, drużyna czerwono-czarnych była już zdecydowanie skuteczniejsza.
0: Tak, i tutaj naprawdę trzeba pochwalić czerwono-czarnych za to, że naprawdę zmotywowani wyszli po tej chwili przerwy pomiędzy pierwszą a drugą kwartą. Była to bardzo dobra gra, najlepsza w tym spotkaniu. Chyba trzeba to tak powiedzieć już na tym etapie opowiadania o całym meczu. Cała kwarta wygrana przez gospodarzy 26-8, a więc to naprawdę pokazuje fenomenalną grę w ofensywie, ale również stabilną defensywę, ponieważ koszykarze z Ostrowa nie mogli pozwolić sobie na wiele. Natomiast nadal pojawiały się minimalne problemy, chociażby jeśli chodzi o rzuty za 3 punkty. Tutaj generalnie punktowali koszykarze startu pod koszem. Trzeba wyróżnić wspomnianego na samym początku Jacka Lotti, który uzbierał 7 oczek oczywiście, i Matias Tas, estoński podkoszowy, 9 punktów dla drużyny startu zdobył w drugiej kwarcie. Łącznie ta dwójka uzbierała 16 z 26 wszystkich punktów drużyny, a więc z pewnością na tym duecie opierała się cała gra podopiecznych trenera Wojciecha Kamińskiego. Wspomniałem o tej grze za łuku oczywiście. Tylko 2 trójki trafione przez zawodników startu. No i chyba tak myśląc już na chłodno, powinni właśnie skupiać się na tym nasi lubelscy koszykarze, aby starać się wjeżdżać pod kosz i właśnie spod obręczy, z pomalowanego, szukać swoich szans, bo jak później się okazało, jednak ta trójka okazała się zabójcza dla naszych koszykarzy.
1: Jak wyglądała sytuacja na parkiecie po długiej przerwie? Czy jakieś uwagi trenera wpłynęły na to, że Start dalej były w tym samym uderzeniu co w drugiej kwarcie, czy jednak spotkanie nieco się wyrównało?
0: Myślę, że mogę powiedzieć tak i nie, ponieważ początek trzeciej kwarty wyglądał naprawdę obiecująco i kibice przy parkiecie hali Globus, myślę, że już powoli mogli uśmiechać się coraz szerzej, patrząc na to, że właśnie ich koszykarze będą mogli zainkasować pierwsze punkty w tym sezonie, ponieważ prowadzili nawet w jednym momencie 13 punktami. Wsad Filipa Puta ustawił tablicę świetną na wynik 45-32 i w tym momencie zaczęły się, można powiedzieć, lekkie problemy, ponieważ koniec trzeciej kwarty to prowadzenie zaledwie 4 oczkami, 56-52. Naprawdę dobra gra zespołowa drużyny z Ostrowa Wielkopolskiego. Tutaj ciężko wyróżnić tak naprawdę jedną postać, ponieważ wszyscy punktowali na podobnym poziomie, jeśli chodzi o tych właśnie koszykarzy, którzy grali w największym wymiarze czasowym. Lips, który oczywiście miał 19 oczek, Hunter 13, Bobrow 17 czy Jones 17. Tutaj ta piątka na pewno brylowała, jeśli chodzi o grę ofensywną. Pod koszem Billups mimo 9 punktów zebrał aż 10 piłek, z tego 6 w obronie i 4 w ataku. Tutaj na pewno też kulała gra PGS Startu Lublin, aby zebrać tą piłkę na własnej tablicy, ponieważ chociażby Parzeński też 3 zbiórki w ataku, Lips 2 zbiórki w ataku. No tutaj trzeba otwarcie powiedzieć, że był to problem. Był to problem czerwono-czarnych, aby utrzymać dobrą grę w defensywie na zbiórce przy swojej tablicy. 3 minuty przed końcem czwartej kwarty wygrywali Gorzów.

0: Ostrowianie oczywiście 72-67, ponieważ już w czwartej kwarcie na początku wyszli oni na prowadzenie 65-63. Na całe szczęście dla kibiców z Lublina cały tercet Miszka Lotti i Williamson doprowadził do wyrównania, ponieważ najpierw Łotysz zdobył 2 punkty, potem Lotti dołożył kolejne 2 i Williamson trochę przetrzymał swoich kibiców, zagrał na emocjach, ponieważ wywędrował on na linię rzutów wolnych. Pierwsza próba okazała się niecelna, natomiast już za drugim razem Amerykanin nie pomylił się i doprowadził do dogrywki.
1: No właśnie, dogrywka to jest zawsze próba nerwów, to jest zawsze taka część meczu, w której każdy błąd boli podwójnie i ma podwójną wartość. Co działo się w dogrywce tego meczu?
0: Obie drużyny zaczęły bardzo równo, atakowały punkt za punkt i można powiedzieć do stanu 79-79 na półtorej minuty przed końcem. Nie wiedzieliśmy jeszcze, kto tak naprawdę jest wyżej tego, bliżej tego końcowego zwycięstwa. Bartłomiej Pelczar rzucił za 3 punkty, właśnie ustalając wynik spotkania na 79-79. Co ciekawe, była to jedyna trafiona trójka obwodowego startu Lublin na 4 próby. Natomiast o tym, jak skuteczni byli koszykarze, gospodarzy za linii 3 punktów, powiemy później. Natomiast no niestety nie udało się PGE startowi Lublin dokończyć całego dzieła, wrócić ponownie na prowadzenie oraz chociażby dorównać kroku koszykarzom Stali. Ci pewnie skończyli to spotkanie zdobywając 5 następnych oczek. Strata Lottiego, pudło Matiasa Tasa w tych ostatnich sekundach dogrywki. No i na nieszczęście lubelskich kibiców pierwsze spotkanie zakończyło się przegraną PGE startu Lublin 79-84. Natomiast no pewnie zacierają sobie ręce kibice z Lublina na to, że ich ulubieńcy, podopieczni trenera Wojciecha Kamińskiego będą wyglądać z meczu na mecz coraz lepiej. Wspominał chociażby po jednym z towarzyskich spotkań asystent trenera Kamińskiego o tym, że tak naprawdę przez wszystkie spotkania tylko 5 minut zagrali w wyjściowym, planowanym składzie, który miał stanowić o sile PGE Startu Lublin na ten sezon. Było dużo kontuzji, były jakieś mniejsze, większe urazy, które nie pozwalały czerwono-czarnym trenować w optymalnym składzie, jeśli chodzi o te spotkania towarzyskie. Posłuchamy może, jak to spotkanie podsumował wspominany wielokrotnie trener Wojciech Kamiński.
2: My możemy drużynie przyjezdnej dawać 22 punktów ekstra po zbiórkach i zdawać ten strat. Mieliśmy jakiś problem z tym, w ostatnich meczach było lepiej, natomiast no dzisiaj się to zaważyło na tym, że ten mecz przegraliśmy. To jest nasza słaba skuteczność, no bo mieliśmy ogromny problem z trafieniem do kosza. Pierwszy mecz, idziemy dalej. Trudny kalendarz przed nami, więc trzeba z meczu na mecz grać lepiej.
1: Bartek, no a co z tymi wcześniej wspomnianymi przez ciebie trójkami?
0: No, tak jak wspomniałem, nie wyglądało to za dobrze i to też myślę, że jest dosyć łagodne określenie tego, co działo się na parkiecie tego dnia, ponieważ łącznie koszykarze PGE Startu Lublin trafili zaledwie 8 prób na 34 oddane rzuty, co dało im 23,5%. Z pewnością więcej oczekiwaliśmy chociażby od Williamsona, który łącznie uzbierał 10 punktów w tym spotkaniu, natomiast trafił zaledwie 1 trójkę na 7 prób. Podobnie sprawa wyglądała chociażby u Jacka Lottiego, który oczywiście przewodził, jeśli chodzi o łączną ilość zdobytych punktów, ponieważ miał ich na koncie 19, najwięcej z całej drużyny. Natomiast patrząc już tylko i wyłącznie na rubrykę rzutów za 3 punkty, 1 na 6 prób. Courtney Rami 1 na 5, oczywiście Bartłomiej Pelczar 1 na 4 niecałe 13 minut gry. To jest z pewnością rzecz, nad którą muszą popracować podopieczni trenera Wojciecha Kamińskiego, jeśli chcą te spotkania wygrywać, bo według mnie nie może też być do końca tak, że to podkoszowy najwyższy zawodnik na parkiecie w szeregach startu ma tych trójek najwięcej, ponieważ 2 próby na 5 oddanych rzutów trafił Matias Tasa, więc nominalnie podkoszowy, który też trzeba zaznaczyć, zagrał ponad 40 minut w tym spotkaniu, a dokładnie 40 minut i 39 sekund. Nie byli dysponowani w tym spotkaniu Siergiej Kowalski i Ciechoński, i więc w okrojonym nieco składzie musieli podopieczni trenera Wojciecha Kamińskiego walczyć ze Stalą Ostrów Wielkopolski, nad którą już chyba rozwodzić się nie będziemy, ponieważ wcześniej wspominałem o tych głównych postaciach gości w tym sobotnim spotkaniu. Pierwsze spotkanie przegrane, natomiast liczymy na to, że w kolejnych będzie o wiele lepiej.
1: No właśnie, mówiłeś o tym, że kibice startu pomimo tej porażki mogą gdzieś tam w przyszłość patrzeć z pewną dozą nadziei. No to powiedz, co teraz, jakie wyzwania czekają drużynę PGA Startu Lublin?
0: Najbliższe spotkanie 11 października, godzina 15 i wyjazd do stolicy, pojedynek z Dzikami Warszawa. Co ciekawe, obie drużyny spotkały się podczas grania przedsezonowego w sparingach. Wtedy górą była drużyna z miasta stołecznego, natomiast wiemy, tak jak chociażby wspomniałem wcześniej, te drużyny nie grały w swoich optymalnych składach, nie możemy brać tego za pewnik, że jeśli tak zakończyło się spotkanie sparingowe, to tak samo skończy się spotkanie ligowe, a więc czekamy z niecierpliwością na to, co przydarzy się w Warszawie, gdzie właśnie tamtejsze Dziki będą grały z PGE Startem Lublin. Jeśli chodzi o spotkanie domowe, tutaj kibice będą mogli zebrać się na trybunach hali Globus 17 października, wtedy do Lublina przyjedzie zespół z Gdyni, tamtejsza Arka będzie mogła też stawić czoła podopiecznym trenera Wojciecha Kamińskiego. Dosyć napięty terminarz, natomiast no zobaczymy, no po to jest się w najwyższej klasie rozgrywkowej, aby grać z najlepszymi, i czekamy na jakieś, myślę, kolejne ekscytujące spotkania w wykonaniu lubelskich koszykarzy.
1: Dzięki, Bartek. Jeśli chodzi o rozmowę na temat startu, to wszystko. Nie oddalajcie się jednak od odbiorników. Lublin to sport wróci po bardzo krótkiej przerwie muzycznej.
3: Lublin to sport.
4: Reklama.
3: Klubokawiarnia Kultowa. Nowa przestrzeń kulturalna na Czubach. Jam session w każdą środę o 20:00. Koncerty rock, hip-hop, blues, opera. Potańcówki 60+, stand-up, organizacja imprez zamkniętych. Klubokawiarnia Kultowa. Ulica Herbowa 2A. Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Klubokawiarnia Kultowa. Ludzie, muzyka, przyjaźń.
4: Reklama.
3: Radio Centrum.
5: Najwięcej oka w mieście.

0: Lublin to sport.
1: Szczypiornistki PGE MKS Elwold Lublin rozpoczęły walkę o europejskie puchary. Podopieczne trenera Pawła Tetelewskiego zagrały z Krasoń, MKS Piotrkowiu, Piotrków Trybunalski. W lubelskiej hali Globus na spotkaniu był nasz radiowy kolega, również bardzo znany i bardzo lubiany Ignacy Chodowski, który powie nieco więcej o całym pojedynku. Cześć Ignacy, czy się słyszymy?
2: Tak, dobry wieczór.
1: Pojedynek z ligowymi rywalkami to z pewnością nieco łatwiejsze zadanie niż przygotowywanie się na kompletnie nieznane drużyny z innych części Europy.
2: Z jednej strony tak, z drugiej strony warto jednak podkreślić, że skala rywala, z którym mierzy się w drugiej rundzie eliminacji EHF European League Women PGE MKS Elwold Lublin, to jest naprawdę najwyższa półka, ponieważ jak wiadomo Piotrkowia w zeszłym sezonie zdobyła brązowy medal naszej ligi, oprócz tego też grała w finale Pucharu Polski. W pierwszym spotkaniu tych drużyn w ramach przedsezonowego sparingu też lublinianki miały spore problemy z zawodniczkami z Piotrkowa Trybunalskiego. Pomimo tego, że rywal jest znany, jest na pewno ciężkim przeciwnikiem w grze o każdą stawkę, nieważne czy to europejskie puchary, czy ligowy pojedynek, jednak warto podkreślić, że jest to półka podobna do tej, na której znajduje się obecnie PGE MKS Elwold Lublin, ale patrząc na wynik dzisiejszego spotkania, można powiedzieć, że jednak może jest to półka niżej, ale wiadomo, że nie ma co lekceważyć tego przeciwnika, bo jeszcze przed nami drugie spotkanie.
1: Zacznijmy już rozmawiać na temat przebiegu tego całego meczu. Pierwsza połowa zdaje się była dosyć wyrównana, jeżeli chodzi o przebieg.
2: Zdecydowanie tak. Druga połowa była znacznie bardziej ze wskazaniem dla lublinianek, ale jeśli pytacie mnie, panowie, o pierwszą połówkę, to ta toczyła się bardzo wyrównanie, chociaż do 20 minuty tutaj była walka jak równy z równym, to później pod koniec pierwszej części rywalizacji lublinianki odskoczyły nieco zawodniczkom z Piotrkowa Trybunalskiego i już kontrolowały wynik do końca.
1: No właśnie, druga połowa to już było w zasadzie tylko powiększanie, stopniowe powiększanie przewagi przez zawodniczki z Lublina. Powiedz, jak przebiegała końcówka tego spotkania, no i jakim ostatecznie wynikiem się zakończyło?
2: Przede wszystkim podkreśliłbym tutaj dwie sprawy. Jedna z nich jest taka, że znakomicie w lubelskiej drużynie po raz kolejny w tym sezonie prezentuje się Sara Paulsen. Duńska rozgrywająca zdobyła w całym spotkaniu 12 bramek na 16 prób, czyli 75% skuteczności w ofensywie. Oprócz tego z drugiej strony boiska znakomita dyspozycja Pauliny Wdowiak, która zanotowała w bramce też bardzo wysoki procent interwencji. Wydaje mi się, że w każdym spotkaniu warto jest wyróżnić właśnie jedną zawodniczkę. Tutaj mowa oczywiście o tytule MVP. Natomiast po spotkaniu zarówno lubelska publiczność, jak i sztab drużyny z Lublina podkreślili, że i poinformowali, że jednak ciężko wskazać tutaj jedną z bohaterek, dlatego te dwie zawodniczki zostały wyróżnione tytułem MVP spotkania. Jeśli chodzi o drugą stronę, to tutaj tytuł najlepszej zawodniczki spotkania trafił do Joanny Gadziny,

0: mecz pucharowy.
1: Wspominałeś o tych dwóch spotkaniach, o pojedynku ligowym z Sośnicą Gliwice i rewanżu w Lidze Europejskiej z Piotrkowią. Natomiast patrząc na terminarz całego miesiąca, to wygląda to naprawdę emocjonująco i chyba dla podopiecznych trenera Tetelewskiego naprawdę męcząco, ponieważ zaraz po rewanżu z Piotrkowią wyjazd do Lubina i derby z tamtejszym Zagłębiem, a tuż później mamy ligowe spotkanie z Kobierzycami, a więc w ostatnich latach jedną z trzech sił w naszej kobiecej lidze Szczypiorniaka.
0: Myślę, że na pewno zarówno pani dyrektor sportowa Monika Marzec, jak i trener Paweł Tetelewski konstruowali skład w taki sposób, żeby móc grać nawet na trzech frontach. Wiadomo, że Lublin od lat stara się dostać do Europy, z jakim skutkiem wszyscy dobrze wiemy, ale może być to sezon przełomowy. Tak jak wspominałem, zawodniczki, które przyszły do Lublina w tym sezonie, robią też różnicę. Jedną z nich jest właśnie Sara Paulsen, zawodniczka, która przyszła z Danii. Jest naprawdę jednym z odkryć, może nawet nie odkryć, a moim zdaniem walczy i do końca nie odpuści walki o miano najlepszej zawodniczki całej ligi. Jeśli chodzi o pozostałe spotkania, o których wspominaliście też, wiadomo, że tak jak wspominałem, skład jest szeroki po to, żeby właśnie grać na paru frontach. Wszyscy liczą na to, że zarówno uda się pokonać Piotrkowie za tydzień, a przynajmniej, przynajmniej uda się obronić tą zaliczkę, którą zdobyliśmy w dzisiejszym spotkaniu. A jeśli chodzi o kolejne spotkania, wiadomo, Zagłębie raz już udało się pokonać. Będzie to spotkanie wyjazdowe, jeszcze bez lubelskich kibiców, ponieważ jak wiadomo, pokutują oni karę z poprzedniego sezonu zakazu wyjazdowego. Wydaje mi się, że na pewno po takim spotkaniu jak dzisiaj na pewno jest w głowach lublinianek spokój, ponieważ 12 bramek zaliczki to jest sporo, ale nie należy zlekceważyć jednak zawodniczek z Piotrkowa Trybunalskiego, bo jest to naprawdę bardzo dobrze zbilansowana i ciekawa drużyna.
2: Trzymamy kciuki za to, żeby drużyna PGMKS-u Elwood Lublin w kolejnych spotkaniach, podobnie jak w tym dzisiejszym, wygrywała wysoko. Dziękujemy Ci, Ignacy, za tą relację.
0: Dziękuję, panowie, pozdrawiam serdecznie i widzimy się w następnych dniach. Dobranoc.
2: No i to by było na tyle, jeśli chodzi o nasz dzisiejszy program Lublin to Sport. W przygotowaniu audycji pomogli nam Dominika Podlaska oraz Ignacy Chodowski.
1: Za realizację odpowiadał oczywiście nieomylny Mateusz Wiak.
2: Wrócimy do Was za tydzień ponownie o godzinie 19.
1: A za dzisiejszy wieczór dziękuję Państwu bardzo serdecznie
2: Filip Lech
1: oraz Bartłomiej Płoszaj.
2: Do usłyszenia.
3: Lublin to Sport.

0: Ciemno już i zgasły wszystkie światła, ale nie zgasła lampka kontrolna czy też dioda LED na nadajniku Akademickiego Radia Centrum 98,2 MHz w Lublinie oraz oczywiście przez internet można też słuchać na całym świecie naszego radia. Jeszcze do północy bardzo dużo czasu i czas na popołudniowo-wieczorny po sporcie blok muzyczny za górami.
1: Ja to, proszę pana, lubię chodzić cały czas tymi samymi szlakami. Wszystko tu znam, nawet każdy kamień.
0: Oj, nie, nie, ja to dokładnie odwrotnie.
2: Lubisz odkrywać nieznane ścieżki? Zwiedzać nowe muzyczne zakamarki? W każdą niedzielę o 20:00 wybierz się ze mną za muzyczne góry. Audycja Za Górami. Zapraszam, Łukasz Komsta.

20.04 w środkowoeuropejskiej strefie klimatyczno-czasowej i rozpoczęła się audycja Za Górami. Pierwsza w tym sezonie, 75. tak w ogóle, licząc od samego początku. Łukasz Komsta, dobry wieczór. Zapraszam na dzisiejszą audycję i zapraszam również na cały nadchodzący sezon. Będziemy się spotykać tak jak zawsze i tak jak poprzednio w niedzielę o godzinie 20. I tak samo poprzednio po mnie zerówka, potem basment. Wracają po prostu stare klimaty i stare audycje do niedzielnej ramówki i zresztą do całotygodniowej ramówki, chociaż jest sporo zmian. Bardzo zapraszam do tego, aby się zapoznać z tym, co jest nowego. Ponieważ ze mną będziecie się mogli również usłyszeć we wtorek o godzinie 19:00. Wtedy wraca audycja Przy muzyce o nauce i już w ten wtorek będziemy sobie rozmawiać między innymi o miododajnych i inwazyjnych roślinach. O 19:00 polecam włączyć radioodbiorniki. Natomiast zaczęliśmy wolnością. Chyba tutaj nie ma żadnej okazji co do tego, ale tak ostatnio przeglądając różne bazy dotyczące wyświetleń, emisji różnych piosenek na antenach polskich rozgłośni, ze zdziwieniem stwierdziłem, że ta oto piosenka Marka Jackowskiego, czyli pierwszego męża Kory i również członka zespołu Manam, która została wydana na płycie NO1 czy Number One, to zależy jak to należy przeczytać, pojawia się na tyle rzadko, że być może została zapomniana. A to jest taki swoisty manifest, przynajmniej dla mnie, dla mojego pokolenia, bo tak jak już nieraz zaznaczałem, to co się działo na początku lat 90., głównie w okolicach roku 93. No a ta płyta to jest rok 94, czyli to jest mniej więcej ten czas. Do dzisiaj pamiętam te wieczory, kiedy słuchałem Listy przebojów Trójki, kiedy ta piosenka się tam pojawiła, dosyć wysoko zaszła. No i ta właśnie wolność jest dla mnie tak rozumiana jak w tym tekście. Wprawdzie ten tekst może troszeczkę był podkolorowany wątkiem walki z alkoholizmem i broń Boże, mnie o to nie chodzi, ale taka jest prawda. W życiu trzeba być wolnym i ta wolność to jest uczucie wspaniałe. Również wolność na antenie Radia Centrum, bo słuchacie radia niekomercyjnego, radia akademickiego, które z samego swojego założenia jest wolne i mam to szczęście, mam ten zaszczyt, nie tylko ja, wszyscy prowadzący audycje autorskie, że ta godzina to jest przestrzeń, w której poruszamy się całkowicie wolno. I do tej wolności jeszcze w tej chwili chciałbym troszeczkę nawiązać, ponieważ Seweryn Krajewski, również wykonawca bardzo przeze mnie lubiany, wydał niespodzianie w lecie, dosłownie kilka dni temu, nową płytę, którą nazwał Wolni. Byłem świadkiem premier na antenie Jedynki, akurat tak się złożyło, że jechałem wtedy samochodem i Jedynki słuchałem, poza zasięgiem Radia Centrum byłem, więc musiałem słuchać czegoś innego i te piosenki bardzo dużo wrażeń pozytywnych i emocji we mnie wyzwoliły. Natomiast sama piosenka tytułowa Wolni, piosenka pierwsza z tej płyty, to jest można powiedzieć, że remake takiej piosenki, która już się kiedyś ukazała w roku 95, czyli znowu przenosimy się w czasie mniej więcej do tych lat, jeszcze rok później. Wtedy się ukazała taka płyta Czerwonych Gitar, a w zasadzie samego Seweryna Krajewskiego. Pozostali członkowie zespołu nie brali w niej udziału, o to trochę było kłótni. Ta płyta się nazywała Koniec. Tam się po raz pierwszy ukazał ten utwór z tekstem Jacka Cygana i z muzyką Seweryna Krajewskiego, a teraz właśnie wysłuchamy go w tej najnowszej wersji sprzed kilku dni. A więc jeszcze chwila o samej wolności.

chyba premiera na antenie Radia Centrum. Nie jestem pewien, musiałbym sprawdzić, ale z dużą dozą prawdopodobieństwa tak mogę powiedzieć. Wolni w tym drugim tegorocznym wykonaniu Seweryna Krajewskiego. Do tej płyty jeszcze będziemy wracać, bo tam co najmniej cztery piosenki to są utwory z tekstem od strony poetyckiej wręcz mistrzowskim. Może reszta to są teksty dobre, ale do tych mistrzowskich wrócić będę chciał koniecznie przy każdej możliwej okazji. Natomiast dziś nadrabiamy głównie zaległości wakacyjne, a można powiedzieć, że chyba najbardziej okrągłe rocznice. Ale zanim do tego przejdziemy, bo jeszcze chwila została odnośnie nowości, no to cóż, kilka dni temu, dosłownie też kilka dni temu, a może troszkę więcej, kilkanaście, ukazała się nowa płyta Carly Rae Jepsen, która może rzadko gości na antenie Akademickiego Radia Centrum z prostej przyczyny, mianowicie to nie są chyba te klimaty, to jest artystka, która wprawdzie sama sobie pisze piosenki, za co jest bardzo ceniona i ja też już nie raz zawsze zaznaczałem, jeżeli ktoś sam sobie pisze piosenki. W tamtym roku skończyła 40, pochodzi z Kanady, ma na swoim koncie wiele, wiele nagród. No ale jej utwory to raczej jest coś, co się nadaje do rozgłośni mainstreamowych, a nie do rozgłośni rockowych. No i teraz się ukazała właśnie płyta Day and Night. I na tej płycie jest taki bardzo ciekawy od strony kompozycyjnej utwór, który się nazywa Don't Leave Me on the Dance Floor. Być może ten utwór jest wam znany, jeśli nie, to z nim jest związany pewien konkurs. Mini konkurs dzisiejszej audycji polega na tym, że macie zadanie albo tego utworu przesłuchać po raz pierwszy albo przesłuchać go po raz kolejny. Nie będziemy go słuchać tutaj, to nie jest ten styl muzyczny. Trzeba to zrobić w ramach zadania domowego do północy dzisiaj i zastanowić się, jakim zespołem był tenże utwór właśnie inspirowany. Podpowiem, że nie ma sensu tego szukać w internecie, ponieważ biografia Carly wymienia wielu wykonawców, którymi ona się inspirowała, ale tego wykonawcy akurat nie, natomiast piosenka jest tak charakterystycznie skonstruowana, że jeżeli ktoś ma szerokie horyzonty muzyczne, to od razu myślę, że wpadnie, co ja mam na myśli. Zresztą chyba nie tylko ja. No i co należy zrobić dalej? Do północy przesłać do mnie maila na adres lukasz.comsta@centrum.fm. W tej wiadomości wpisać odpowiedź na to pytanie oraz zaproponować jakąś piosenkę do audycji, oczywiście mieszczącą się w profilu muzycznym Akademickiego Radia Centrum. Obiecuję, że nad wszystkimi mailami, które dostanę, się pochylę. Oczywiście, jeżeli dostałbym ich bardzo dużo, no to troszkę zostanie to rozłożone w czasie, ale do tego, aby wysłać maila, zachęcam. Czas jest do północy. Jeżeli ktoś nie odrobi do północy tego zadania domowego, no to niestety, jak to mówią, game over i jest już za późno. A my sięgamy do tej właśnie płyty, ponieważ jest tam jedna piosenka, która muzycznie do Akademickiego Radia pasuje, rockowego, również pasuje do naszej audycji i pasuje o wolności, ponieważ jej tytuł to Wild Child i traktuje o tym, że czasem, jeżeli się skorzysta z wolności za bardzo, no to robi się nieciekawie, jest lęk, czasem nawet rozpad związku z ukochaną osobą i tak dalej. Carly Rae Jepsen, Wild Child.

Gdyby Carly gustowała w takich klimatach częściej, to częściej sięgałbym po jej nagrania. No a tutaj niestety mogę tylko polecić słuchanie w ramach zadania domowego i jeszcze raz zachęcam do wzięcia udziału w konkursie. No a teraz już idziemy do rocznic bardzo okrągłych. 1991, czyli 35 lat temu, 20 dzień sierpnia, to jest data ukazania się bardzo ważnego w historii muzyki lat 90. albumu grupy Spin Doctors, który nosi nazwę Pocket Full of Kryptonite. No cóż, dla mnie to się kojarzy z czasami szkolnymi. Wtedy mieliśmy na osiedlu kablówkę. Ta kablówka była tak skonstruowana, że była to kablówka napowietrzna. To jest coś niesamowitego, jak dzisiaj sobie pomyślę, że dało się tak zrobić, że to działało, że można było uzyskać zezwolenia po prostu na słupach, tak jak kable pomiędzy, czy druty pomiędzy słupami energetyczne, był kabel koncentryczny. Była tam telewizja kablowa. I również była szkoła podłączona do tej sieci kablowej. Chyba w prezencie gratis od tej firmy, po prostu nie pobierano od szkoły opłat. Wtedy w tej kablówce było MTV. No i cóż, telewizor stał sobie na świetlicy, która również zamieniała się w południe w stołówkę. No i wtedy można było utwór Two Princess, który był chyba najsłynniejszym utworem z tego krążka, słuchać aż do znudzenia. No i oglądać teledysk, który do dzisiaj znam na pamięć. No i teraz właśnie to jest ciekawy problem i ciekawe pytanie, bo ostatnio znowu zacząłem grzebać w bazach i znowu odkryłem, że zarówno Two Princess, jak i inne utwory z tego albumu Pocket Full of Kryptonite są tak rzadko odtwarzane w rozgłośniach radiowych Polski, że dosłownie naliczyłem kilka odtworzeń w ciągu całego roku o różnych dziwnych porach w mniej znanych rozgłośniach. No i mam dylemat, czy Two Princess to jest utwór, który każdy raczej zna ze słuchaczy, czy to jest coś, czego po prostu nie znacie. I na wszelki wypadek nie będziemy słuchali oryginału, będziemy słuchali cover. To jest cover polskiego zespołu Biskit. Nie wiem, czy wiecie, bo ja też nie wiedziałem do tej pory, że taki cover w ogóle powstał, tej właśnie piosenki, w dosyć innym zupełnie stylu. No a najpierw oryginał. Najpierw Spin Doctors i Little Miss Can't Be Wrong. To jest chyba druga w kolejności, jeśli chodzi o listy przebojów, piosenka z tego właśnie albumu. Spin Doctors.

Takie same pokłady pozytywnej energii są również w Two Princess, ale to będzie teraz trochę w innym stylu. I zobaczcie, jak fantastycznie sobie polska grupa Biskit poradziła z tym właśnie utworem z repertuaru Spin Doctors.

Coś niesamowitego, prawda? Biscuit i tu Princess, oryginalnie Spin Doctors. 10 lat idziemy do tyłu, czyli idziemy do roku 1981 i to będzie w tej chwili, jak nie trudno policzyć, 45 lat z kolei, kiedy w lecie ukazały się dwa albumy i taką okrągłą ilość lat skończyły. Pierwszy to Heartbreak Radio. No kto to pamięta? Chyba, jeżeli ktoś pamięta, to można pisać 515-515-982. Chyba jeszcze nie powiedziałem dzisiaj, że jak zawsze i przez cały sezon podczas sobotniego wieczoru, nie tylko podczas tej audycji, ale również podczas zerówki i basmentu później, czynny jest nasz SMS-owy, radiowy numer. Można się meldować, można do nas pisać. Jeżeli ktoś zna albo i nie zna Heartbreak Radio, może o tym napisać. Kto jest wykonawcą tego albumu? Rita Coolidge. Rita Coolidge się pojawiała już u nas w audycji za górami. Tak trochę chyba w okolicach maja to było, kiedy była rocznica jej urodzin. Chyba najbardziej jest ona znana jako żona aktora Chrisa Christophersona, który już niestety żyje. Rita oczywiście cały czas żyje. Ma bardzo ciekawy życiorys, pochodzi z indiańskiego plemienia Cherokeesów. Do tej muzyki cherokeskiej nawiązywała w swojej twórczości. Część płyt nagrała również z mężem, bo przecież Chris Christopherson nie tylko był aktorem, ale również piosenkarzem, głównie muzyki country. I właśnie wtedy wydała ona płytę, która zupełnie inny styl prezentuje niż to, co do tej pory w maju pojawiało się już w naszej audycji na antenie. Posłuchajmy Heartbreak Radio, tytułowego utworu z tego krążka z roku 1981.

No proszę. Rita Kulicz kojarzona zwykle z muzyką country, a tutaj taki blues, rock i jeszcze trochę różnej innej piorunującej mieszanki. Cały album taki jest, bardzo polecam, aby się zapoznać. Jeszcze raz przypomnę, Heartbreak Radio, 1981 rok. I również w tymże roku, ale nieco później, kilka dni później, 4 września, ukazał się Dead Ringer. To album Meat Loafa, jeżeli się go odmienia, no ale chyba się go odmienia. Meat Loaf to jest taki artysta, który też pojawiał się w mainstreamowych mediach typu MTV w latach 90., potem coraz rzadziej, dzisiaj może nikt go nie pamięta. Ja go trochę w audycji swojej przypominałem, ponieważ jego utwory są, no co tu dużo mówić, historią rocka w wielu przypadkach. Głównie te z lat 90. No ale 81 rok i ta płyta to też jest kawał dobrej muzyki. I tam jest jedna piosenka, którą nagrał z Cher. Szczerze powiedziawszy, nawet o tym nie wiedziałem. No i teraz właśnie sobie posłuchamy Meat Loafa w duecie z Cher i to jest chyba utwór tytułowy, ponieważ piosenka nazywa się Dead Ringer for Love.

po roku 1991 i 81 czas na średnią arytmetyczną, więc uśredniamy na dwie piosenki. Rok 1986, również dwie okrągłe rocznice zaległości z wakacji. Pierwsza rocznica to jest płyta zespołu Bon Jovi, Slippery When Wet, która się wtedy właśnie w lecie ukazała i tę okrągłą właśnie wartość swojego wieku nabyła w ciągu tego lata. No płyta znana, myślę, że dla słuchaczy klasyka gatunku, więc troszeczkę mniej znany utwór, przypomnimy. Tak jak zawsze w audycji Za Górami, jeżeli płyta znana, to utwór mniej znany, więc teraz Bon Jovi, I Would Die For You.

Myślę, że cała płyta Slippery When Wet to jest kawał dobrej muzyki i można powiedzieć, że kamień milowy zarówno w dyskografii Bon Jovi, jak i też w ogóle w historii no, tego gatunku muzyki, co tu dużo mówić. Natomiast druga płyta, która tę okrągłą rocznicę dzisiaj, no nie dzisiaj, ale w lecie obchodziła, to jest Peter Gabriel i płyta Soul. Tam znajduje się Sledgehammer. Sledgehammer to taki utwór, który był swego czasu bardzo popularny również w polskiej telewizji. 1986 rok to bardzo dziwna sytuacja jest, bo przypomnijmy, że to był schyłkowy okres PRL-u, ale jednak jakby nie patrzeć PRL-u. I wtedy na antenie był taki program, który się nazywał Studio Lato i do znudzenia można było teledysk właśnie tej piosenki Sledgehammer codziennie chyba przez całe wakacje oglądać, a było co oglądać, ponieważ teledysk do tej piosenki jest, co tu dużo mówić, arcydziełem animacji. Jeżeli nigdy go nie oglądaliście, to jest w zasadzie klasyka animacji typowej, poklatkowej, klasycznej. Wtedy jeszcze nie było komputerów, nie było CGI, wszystko było klejone, rysowane, domalowywane, fotografowane i cały teledysk jest jedną wielką animacją, która no chyba jest unikalnym dziełem sztuki, jeżeli popatrzymy na wszystkie teledyski taką właśnie techniką zrobione. Przypomnijmy sobie ten utwór, dość długi jest, ale myślę, że bardzo charakterystyczny. Jeżeli ktoś go wcześniej nie znał, no to zdecydowanie warto. Sledgehammer, Peter Gabriel.

20:53. To taki czas, kiedy niestety trzeba się żegnać. Piosenek i różnych innych ciekawostek dotyczących rocznic i kalendarium jest tak dużo, że nie starczyłoby czasu do rana, ale zawsze trzeba coś wybrać i zapraszam za tydzień, aby również potowarzyszyć mi w niedzielę o 20 w kolejnej audycji Za Górami. Ta jest 75, dosyć okrągła, za tydzień 76. Została nam jeszcze jedna piosenka do zaprezentowania na dzisiaj. We wtorek również zapraszam na Przy muzyce o nauce, godzina 19. Kto będzie gościem, to niespodzianka, trochę temat botaniczno-roślinny. Zapraszam, aby nastawić sobie budzik i włączyć wtedy Radio Centrum, 19 wtorek. A teraz skaczemy znowu trochę do przodu. 2001 rok to jest Gotan Project i La Revancha del Tango. To jest taka płyta, która troszeńkę, jakby nie patrzeć, od stylu Radia Centrum odstaje. Ale audycja Za Górami jest bardzo różnorodną audycją, więc tango czasem też można zagrać i zmienić zdanie i coś w rodzaju obietnicy chyba, ale to obietnica myślę, że nie była. Pamiętam, jak z Tomkiem Kowalewiczem siedzieliśmy w chatce Żaka i rozmawialiśmy o mojej wizji muzycznej tej audycji i akurat wtedy w chatce w kawiarni leciała jakaś piosenka z tej płyty, nie pamiętam, która dokładnie, być może El Capitalismo Foranio. I ja wtedy pokazałem palcem na głośnik i powiedziałem, tego na przykład bym nie grał. No ale jak widzicie, chyba tylko krowa nie zmienia poglądów, bo do tanga też trzeba czasem sięgnąć, zwłaszcza, że dni idą jesienne, być może będziemy mieli trochę bardziej depresyjną pogodę w tym tygodniu. Więc cóż, La Revancha del Tango 2001 rok, czyli 25 lat płyta skończyła i z tej okazji Santa Maria del Buen Aire, chyba najbardziej tangowy utwór z tej właśnie płyty. Łukasz Komsta był z wami przez tą godzinę, za chwilę stery przejmuje Radosław Barszcz i audycja Zerówka, a ja was zostawiam z tangiem. Do usłyszenia, cześć, miłego wieczoru.

0: Świetna muzyka. Co to za kawałek?
1: To Arctic Monkeys.
0: Mega, to jest naprawdę dobre. A ten poprzedni?
1: Masz na myśli to?
0: Tak, nigdy nie słyszałam tych utworów.
1: Serio? W takim razie musisz wrócić do zerówki.
0: Zerówka to audycja z muzyką i o muzyce z lat zerowych. W każdą niedzielę o 21:00.
2: Zapraszam, Radek Barszcz.
3: Ano, zapraszam. Niedziela 21:00, zaczynamy audycję zerówka. Od nowa, od zera. Ależ ja za tym tęskniłem.

0: Yes.
1: Albo jakby to powiedział były premier Kazimierz Marcinkiewicz. Yes. Może ktoś to pamięta, to był rok 2005. Utwór Zero za nami. Może ktoś pamięta, ale dokładnie rok bez jednego dnia temu również tym utworem otworzyliśmy pierwszą w historii audycję Zerówka, czyli audycję o muzyce z lat 2000. To dzisiaj otwieramy po raz pierwszy w nowym, drugim sezonie. I to chyba będzie taka nasza nowa świecka tradycja. Zerówka 2.0, czyli nowy sezon, stary prowadzący, Radek Barszcz przed mikrofonem. Dobry wieczór, szalenie jest mi miło po tej 3-miesięcznej przerwie zasiąść tutaj znowu. Czy zleciało szybko? No niczym mgnienie oka, ale z drugiej strony patrząc na to, ile się w tym czasie wydarzyło, ile się u mnie zmieniło, to jednak kawał czasu te 3 miesiące, no... A co u Państwa, albo co u Was, drodzy słuchacze? Proszę pisać. Numer się nie zmienił. 515-515-982. Pozostałe drogi komunikacji również. Zerówka pisane przez 2O na Instagramie i na Facebooku. Live'a na TikToku dzisiaj jeszcze nie ma. Myślę, że wrócimy do tego prawdopodobnie już na innej platformie niż TikTok, ale o tym pewnie za tydzień. Nieco zmieniła się oprawa graficzna audycji, bo w tym sezonie drugim zapowiedzi audycji będą się ukazywać w formie takiej okładki magazynu muzycznego. Zajrzyjcie sobie na Facebooka, Instagrama. Tam już taka okładka, zapowiedź tej dzisiejszej audycji wisi. No i chyba tyle. Taka garść ogłoszeń parafialnych. Jeszcze raz zachęcam, żeby się po prostu po tym krótko-długim lecie odzywać i dawać znać, co tam u Was, drodzy słuchacze, jak Wam to lato minęło, co się wydarzyło albo co się zmieniło. Ja nieco więcej opowiem później, ale teraz podsumuję to lato jedną piosenką. Może zabrzmi to jak wyświechtany frazes, może... No ale nie zmienia to faktu, że takiego lata już po prostu nie będzie.

papieros nie będzie tak smaczny, a wódka taka zimna i pożywna nigdy nie będzie. Tak ślicznych dziewcząt nigdy nie będzie, tak pięknych.

naszego kraju nie będzie miała takich wyników już nigdy. Nigdy nie będzie takich wędlin, takiej Coca-Coli, takiej musztardy i takiego mleka. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy nie będzie takiego lata.

reprezentacja naszego kraju. I tak dalej, Świetliki i Finlandia to nagranie z Bogusławem Lindą z 2005 roku. Nigdy nie będzie takiego lata. 12 minut po godzinie 21. To, co się nie zmieniło jeszcze, to stali słuchacze tej audycji. Kamil się już zameldował, jak zawsze, z treningu. Jest też Agnieszka, jest Weronika, szalenie się cieszę i pozdrawiam gorąco. Już nigdy nie będzie takiego lata. No nie będzie, nie będzie i kropka. Znowu będzie frazes teraz. Wspaniałe to było lato, nie zapomnę go nigdy, ale też od razu się w pierś uderzę, bo w tej ostatniej audycji przed wakacjami zapraszałem, zachęcałem, żeby zaglądać na TikToka mojego. Miały się tam pojawiać filmy o latach 2000, miało się tam dziać, miały być przeróżne nagrania i ciekawostki. No i co? No i nic. Pochłonęło mnie to lato kompletnie, ale za to będzie o czym mówić w audycjach.

No bo co się najeździłem, co się osłuchałem przez wakacje, co zobaczyłem, to moje, a świat się chyba bez tych kilku filmików na TikToku nie zawalił, prawda? A filmiki i tak pewnie powstaną. No liczę na to, że jesienne wieczory będą sprzyjały nagraniom. Taki przynajmniej jest plan. A lato było piękne tego roku, bo po 8 latach po raz pierwszy z żoną wróciliśmy na Open Air Festival. Ostatnio byliśmy tam w 2018 roku jeszcze jako para. Wcześniej w 16 i 17 jeszcze nawet jako nie para. A w tym roku szybki, jednodniowy, stety, niestety, wyjazd z nocowaniem w samochodzie, jak najszybszym powrotem do domu, no bo córka z dziadkami. A czemu stety, niestety? No bo open air, jak to open air, bywa kapryśny pogodowo. Na szczęście środa, czyli dzień pierwszy, była najłaskawsza pod tym względem i udało nam się zobaczyć i usłyszeć wszystko to, co chcieliśmy tego dnia zobaczyć i usłyszeć.

No dobra. Może nie wszystko zobaczyliśmy, usłyszeliśmy, bo akurat tego utworu w setliście zabrakło, a mógł się pojawić, szansa była, i to nawet w wersji z featuringiem samej Florence Welsh, bo występowała tego samego dnia na tej samej scenie openera. DXX za nami, debiutanci z 2009 roku, podobnie zresztą jak Florence and the Machines. Do niej dzisiaj też dojdziemy. Ale najpierw o koncercie DXX, którzy wrócili na openera również po 8-9 latach. Wyobraźcie sobie koncert bez ani jednego zbędnego dźwięku. No, wszystko tam było po coś. Niesamowity, fantastyczny, intymny koncert, który z czasem przerodził się w rejwową imprezę spod znaku twórczości Jamie'ego XX, żeby zakończyć się intro, chyba najbardziej znanym instrumentalnym utworem tego trio, który kilka minut temu zabrzmiał na naszej antenie. Ja niestety tego końcowego intra już nie usłyszałem, bo pobiegłem do namiotu, żeby zobaczyć Sir Davida

Breathe In, Breathe Out. Ani trochę nie żałuję tego, że się z DXX zerwałem, bo uważam, że David Byrne zagrał absolutnie najlepszy koncert tego dnia i pewnie jeden z lepszych, jakie było mi dane w życiu widzieć i oglądać. Ogromnie żałowałem, że nie zobaczyłem go w 2018 roku, kiedy również grał na Openerze i w tym roku to była pozycja po prostu obowiązkowa od początku do końca. Kino absolutne, jak to się teraz mawia. No, dźwięk, ruch, przekaz, układy taneczne, treść, zresztą chyba wszystko, co miało zostać powiedziane i napisane o tym koncercie, to zostało już powiedziane i napisane. Ja dodam tylko, że jeśli ktoś z was, drodzy słuchacze, będzie miał kiedyś Sir Davida Byrne'a na żywo zobaczyć, to nie wahajcie się ani chwili. Za nami utwór Like Humans Do z 2001 roku, utwór, który być może pobrzmiewa wam nostalgią, co zresztą jest prawidłowym odruchem podczas słuchania audycji Zerówka. Możliwe, że wiecie, że go znacie, a nie wiecie skąd. No, to nagranie zostało wykorzystane jako demo w programie Windows Media Player dołączonym do Windowsa XP w roku 2001. Tak, po zakończonym koncercie mistrza swe kroki ponownie skierowaliśmy pod scenę główną, bo tam

pani Florence i maszyny. Cosmic Love, utwór z debiutanckiego albumu Lungs, rok 2009. W ogóle wielkim takim sentymentalnym powrotem był dla mnie, dla nas ten pierwszy dzień Openera, bo praktycznie wszyscy, których widzieliśmy, występowali tam w latach, w których regularnie z żoną, a jeszcze wtedy nie z żoną, na tym festiwalu witaliśmy, czyli w 16, 17, 18 roku. Mówię, że pierwszy dzień, jakbyśmy byli na kolejnych, otóż nie, byliśmy tylko w środę, za to z ogromną przyjemnością oglądałem piątkowy openerowy koncert The Cure. Oto przenikające zimno, wiatry i deszcze aż biły z ekranu i trochę się cieszyłem, że mogę jednak oglądać ten koncert z pozycji wygodnej sofy. A The Cure, no, mam nadzieję jeszcze kiedyś prawdziwie na żywo zobaczyć i usłyszeć. 27 minut do 22. Słuchacz Robert dopisuje się do listy stałych słuchaczy. Serdecznie witam po wakacjach, a mniej więcej w ich połowie wraz z małżonką wybraliśmy się, by wybadać już nie tak zupełnie nowy punkt na festiwalowej mapie Polski. 13 sierpnia wylądowaliśmy na poznańskiej Cytadeli na drugiej edycji Bittersweet Festival.

I o ile pierwszy dzień Openera był chyba najbardziej udany, przynajmniej pogodowo, o tyle pierwszy dzień Bittersweet wywołał lawinę komentarzy nie tylko wśród uczestników wydarzenia, ale też wśród poznaniaków, speców od bezpieczeństwa, internautów i tak dalej, bo o ile znowu Opener dzieje się na wielkiej, prostej, niczym niezaburzonej praktycznie poza ogrodzeniami przestrzeni, o tyle Bittersweet w parku Cytadela z ciasnymi alejkami, z jednokierunkowym ruchem w tychże alejkach, z nie do końca przemyślaną i klarowną komunikacją i gigantyczną jak na możliwości tego miejsca frekwencją, no był zwyczajnie momentami klaustrofobiczny. No, podobno w kolejnych dniach sytuacja nieco się poprawiła. Ta logistyka została usprawniona. Frekwencja też już nie była chyba tak duża jak dnia pierwszego, na który taką rzeszę fanów przyciągnął zespół Damona Albarna, czyli Gorillaz. Cudem udało nam się znaleźć miejsce, z którego, gdy stanęło się na palcach, można było scenę zobaczyć. Sam koncert dźwiękowo naprawdę znakomity, z fantastycznymi gośćmi, m.in. z Joe Talbotem z Idols, których jeszcze na żywo nie widziałem, choć zagrali na tegorocznym openerze, ale drugiego dnia. Będą jeszcze okazje do tego, mam nadzieję. Niestety minionego lata powiększyła się też lista artystów, których na żywo już nie zobaczymy. 28 lipca w Paryżu zmarł Vincent Pierre Claude Bellorgi, znany pod pseudonimem Kawiński.

0: lekko, eterycznie, letnio. Jeszcze to Ernest Green, amerykański artysta występujący pod pseudonimem Washed Out. Nagranie Feel It Around za nami, a wcześniej oczywiście Kawiński i Night Call, utwór przy dźwiękach którego wracałem z ostatniej audycji przed wakacjami. Nagranie otwierające film Drive z Ryanem Goslingiem i do tej postaci, do tego aktora, jak się okazuje, nie tylko aktora, wrócimy sobie za tydzień w audycji, bo mam coś, co myślę, że może Państwa całkiem pozytywnie zaskoczyć. Zapraszam już teraz na kolejną audycję w niedzielę o 21. Tymczasem 14 minut do 22. Janek dopisuje się do listy stałych słuchaczy Zerówki, a tym samym do dzisiejszej listy obecności. Cześć Janku, dobry wieczór. Dużo dzisiaj było o festiwalach, o tym, co było, co udało mi się tego lata przeżyć, zobaczyć, posłuchać na żywo. Może nawet ciut za dużo, chociaż nie powiedziałem jeszcze ostatniego słowa, ale traktuję tę dzisiejszą audycję jako takie podsumowanie lata. Za to teraz taka będzie krótka jesienna lista marzeń. W przyszłym roku zespół The War on Drugs najbardziej chciałbym usłyszeć. Coming True już za chwilę w audycji Zerówka w Akademickim Radiu Centrum.
1: Reklama. Miesiąc zamknięty na plusie?
2: Jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
1: A jak to działa?
2: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy. Ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. A czy nie o to właśnie chodzi w biznesie? Mieć pewność i dobre warunki na lata?
1: To rzeczywiście jasny wybór.
2: Wejdź na tauron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
1: Reklama.

Arcade Fire. Oni też są na tej liście zespołów do zobaczenia. Może kiedyś, a to nagranie My Body is a Cage jest tak dobre, że sam Peter Gabriel stworzył jego cover. Może kiedyś w audycji Zerówka się pojawi, ale na pewno już nie w tej dzisiejszej, bo dzisiaj 4 minuty do 22, a przed nami jeszcze tylko jedno nagranie, bo nie chcę odbierać czasu antenowego Piotrowi i jego audycji Basement, która też przecież wraca w eter po wakacyjnej przerwie i to wraca nie z sezonem drugim, a 14. No, piękny wynik. Basement za kilka chwil, zostańcie koniecznie, a przed nami jest jeszcze jeden artysta, który tego pierwszego dnia openera wystąpił, udało się go zobaczyć, Matt Berninger, wokalista The National, i ode mnie dzisiaj na pożegnanie utwór tego właśnie zespołu. Radek Barszcz, jak zawsze, szalenie miło mi tu było być przez ostatnią godzinę. Słyszymy się ponownie za tydzień. Dobrej nocy, do usłyszenia. Pa, pa.

0: Radio Centrum 98,2 FM.
1: Minęła 22, a więc czas na powrót audycji Basement na antenę Radia Centrum. Piotr Pruchniak przed mikrofonem. Wracamy dzisiaj z wakacyjnej przerwy z audycją numer 515. Zapraszam gorąco. Zapraszam zarówno dzisiaj, jak i przez cały sezon, co niedzielę o 22. Przypomnę, Basement gramy od 2013 i słuchamy w nim głównie drum and bassu, ale także rzeczy około drum and bassowych, czasem nawet gdzieś daleko od drum and bassu. No i miksujemy to na żywo. Dzisiaj rozgrzewka, także podbicie basy i zostańcie z nami.

Dzisiaj eksperymentalna selekcja. Numery, które zaprzątały mi głowę przez ostatnie 3 miesiące. No i zbitek, całkowity przelot nad krainą połamanych dźwięków. Trochę dżungli, trochę liquidów, jakieś dubstepy, jakieś two-stepy. Będzie Goldie, będzie Lemon D, trochę też staroci. Generalnie ciekawe melodie, nieoczywiste amen breaki, trochę dżungli. Także to dzisiaj, wszystko za tydzień może będzie bardziej spójnie. Powiemy także dzisiaj jeszcze o dwóch imprezach, które w listopadzie wydarzą się w Lublinie. Drum and bassowe imprezy, niech wracają do Lublina.

Wspomniałem o imprezach nadchodzących. To powiemy. 7 listopada za 5 tygodni zagra w Lublinie B-Complex. To jest autor hitu Beautiful Lies, numeru, którego na pewno kojarzycie. Graliśmy go w poprzednim sezonie w jakimś nowym remiksie. Miliard remiksów, mnóstwo wznowień, wydań. Numer jest ekstra. No i B-Complex zagra w legendarium 7 listopada. Ekipa Bass Wagon organizuje tę imprezę. Ma być 360 rave. DJ na środku sali, my dookoła, także szykuje się nowa jakość. Zobaczymy i trzymamy kciuki, żeby to dobrze wyszło i będziemy się bawić. No i potem dwa tygodnie później urodziny Sensitive'u 21 listopada, także w legendarium, i także będą tam drum and bassy. Także tak, będziemy mówić o tych imprezach co tydzień, na pewno o tym B-Complexie i mam nadzieję, że tam się wszyscy zobaczymy.

Eagles and Snakes, FX909, na tym kończymy dzisiejszy Basement. Wracamy do Radia Centrum. Basement to zawsze coś wyjątkowego w rockowym Radiu Centrum, także bądźcie z nami i słuchajcie Basementu w każdą niedzielę o 22. Piotr Pruchniak, bardzo dziękuję za dzisiaj. Zapraszam za tydzień. Cześć.

0: Nic nie słyszę, co mówisz.
1: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.